0: ljubi Himelja Dziga. Stirta ješ podpalona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż
2: rok, godzina.
7: Mój

0: Talk. Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził zainteresowanie Polski udziałem w programie NATO Nuclear Sharing oraz rozmowy dotyczące europejskiego parasola nuklearnego. Marcin Przydacz podkreślił, że przedstawiciele państwa powinni znać główne kierunki polityki w sprawach związanych z odstraszaniem nuklearnym miejscowość. Paweł Zalewski oświadczył jednocześnie, że Polska nie planuje przechowywania głowic nuklearnych na swoim terytorium, ale chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Do 6 listopada mają powstać co najmniej 4 propozycje dotyczące rozmieszczenia żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Europie, obejmujące liczbę wojskowych, lokalizację, tempo zmian oraz koszty. Kluczowy dla przygotowania tych wariantów będzie wrzesieniowy briefing z udziałem dowódcy sił amerykańskich w Europie i wiceszefa Pentagonu do spraw politycznych. Europejscy sojusznicy wyrażają jednocześnie obawy, że decyzja o redukcji wojsk amerykańskich jest już przesądzona. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju w Szczecinie odnotowano 17 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni. W centralnej części Polski termometry wskazują na 16 stopni w Poznaniu oraz 15 stopni w Gorzowie, a w Warszawie 14 stopni. Na południu i wschodniej części kraju odnotowano niższe temperatury. 11 stopni w Krakowie i Rzeszowie, a 10 stopni w Suwałkach. We Wrocławiu przy temperaturze 14 stopni występuje lekki deszcz.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Piątek, piąteczek, piątunio. I co z tego, że jest szósta rano i trzeba jeszcze mimo wszystko ten piąteczek przetrwać? Będzie dobrze. Zaczynamy podwójne espresso w moje Radio 24. Maciek Chorzowski, zapraszam do godziny 10.

jajkami rano to tak jak z tymi płatkami rano. Każdy ma swój własny sposób i jest to jedyny, słuszny, ulubiony i najlepszy. Tylko fajnie jak w domu jest na przykład 3 albo 4 osoby i każdy jeden chce mieć na swój sposób. Kupiliście już 4 patelnie? Ja mam

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, na drodze krajowej do K86 przy węźle Murcowska w kierunku Tychów zamknięty jest prawy pas ruchu z powodu prac bitumicznych. Na drodze ekspresowej S12 na odcinku między węzłem Lublin-Felin a węzłem Piaski Zachód prace remontowe na wierzchni powodują, że ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią północną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

A znacie taką przypadłość ludzką? Budzik dzwoni, a jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Jeszcze 5 minut drzemka. Są też tacy, którzy ustawiają sobie tych budzików na przykład 9. Na szczęście do takich nie należę. I z mojego doświadczenia wynika, że jak już trzeba wstać, to trzeba wstać. Inaczej ten dzień jakiś taki rozmemłany. Też tak macie? Mam nadzieję, że nasza muzyka pomoże wam podnieść się z łóżka. To jest moje Radio 24.

Często mam tak, że sam zapach świeżo zmielonej kawy już działa na mnie pobudzająco. Mam nadzieję, że u was w domach już pachnie kawa, że jakieś śniadanie wlatuje na stół, albo może już po śniadaniu. Śniadanie to ponoć bardzo ważny posiłek. Życząc smacznego, zapraszam na kolejną porcję dobrej muzyki w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Szczecinie odnotowano 17 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Gdańsku termometr wskazuje 14 stopni. W centralnej części kraju temperatury wynoszą odpowiednio 16 stopni w Poznaniu i 14 stopni w Warszawie. Na południu oraz na wschodniej granicy odnotowano chłodniejsze wartości. W Krakowie i Rzeszowie jest 11 stopni, a w Suwałkach 10 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy temperaturze 14 stopni występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Szef amerykańskiego wywiadu John Ratcliffe udał się do Moskwy w celu prywatnego przekazania ponurej oceny sytuacji związanej z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Według doniesień dziennika New York Times, szef CIA wezwał Rosję do podpisania porozumienia mającego zakończyć trwający konflikt. Administracja Donalda Trumpa dąży obecnie do wznowienia negocjacji, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Prezydent Trump oświadczył jednocześnie, że według jego ustaleń Rosja nie zaatakuje terytorium państw NATO. W polskiej polityce obronnej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził zainteresowanie kraju udziałem w programie NATO Nuclear Sharing oraz rozmowach dotyczących europejskiego parasola nuklearnego. Marcin Przydacz podkreślił, że przedstawiciele państwa powinni znać główne kierunki polityki w sprawach związanych z odstraszaniem nuklearnym. Miejscowość Paweł Zalewski zaznaczył natomiast, że Polska nie planuje przechowywania głowic nuklearnych na swoim terytorium, ale chce aktywnie uczestniczyć w programie odstraszania NATO. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali. Na północy Polski odnotowujemy temperatury między 13 a 17 stopniami Celsjusza, przy czym w Szczecinie wieje dość silny wiatr. W centrum kraju termometry wskazują odpowiednio 13 stopni w Warszawie oraz 16 stopni w Poznaniu. Na południu panuje chłodniejsza aura. W Krakowie jest 12 stopni, a w Rzeszowie 11. We Wrocławiu występuje lekki deszcz przy temperaturze 14 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę rzędu 10 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Jest siódma, no jeszcze jeden dzień pracy przed nami, ale to chyba ostatni, no przynajmniej dla większości z was. Tak więc szybka kawa i już za chwilę będziemy musieli wsiadać za kółko. Będziemy wam w tej trasie towarzyszyć.

z rana idzie jakby pod górę. Dzieciaki nie chcą, trzeba zrobić coś z kasztanów, a powinni o tym powiedzieć przynajmniej wczoraj o godzinie 22, no, najwcześniej oczywiście. Potem tak, toster nie działa, czajnik się zepsuł, zabrali wodę. Oby takich poranków było jak najmniej.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od węzła Szczecin Zachód do węzła Radziszewo, w obu kierunkach trwa przełożenie ruchu na drogę objazdową oraz obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S2, na odcinku od węzła Patriotów do węzła Wał Międzyszyński, roboty drogowe spowodowały zablokowanie prawego pasa ruchu w kierunku Poznania. Na drodze krajowej K63, na odcinku Radzyń Podlaski, Sławatycze, zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Są takie rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie warto z nimi walczyć. Mam poradę. Czasami trzeba po prostu zaakceptować, że się rano spóźnimy, przestać się denerwować, odpuścić, odpocząć. Szkoda nerwów. Muzyka gra dalej.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północno-zachodniej części kraju, w Szczecinie i Poznaniu, odnotowujemy temperatury między 16 a 17 stopniami Celsjusza, przy dość silnym wietrze. W Gdańsku termometr pokazuje 13 stopni. W centralnej Polsce, w Warszawie, panuje sucha pogoda przy słabym wietrze i temperaturze 13 stopni. Na południu i wschodzie kraju odnotowujemy niższe wartości. W Krakowie jest 12 stopni, natomiast w Rzeszowie i Suwałkach termometry wskazują odpowiednio 11 i 10 stopni Celsjusza. Jedynie we Wrocławiu obecnie występuje lekki deszcz przy temperaturze 14 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Szef amerykańskiego wywiadu John Ratcliffe udał się do Moskwy w celu prywatnego przekazania ponurej oceny sytuacji związanej z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Według doniesień dziennika New York Times, szef CIA wezwał Rosję do podpisania porozumienia mającego zakończyć trwający konflikt. Administracja Donalda Trumpa dąży obecnie do wznowienia negocjacji, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Prezydent Trump oświadczył jednocześnie, że według jego ustaleń Rosja nie zaatakuje terytorium państw NATO. W polskiej polityce obronnej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził zainteresowanie kraju udziałem w programie NATO Nuclear Sharing oraz rozmowach dotyczących europejskiego parasola nuklearnego. Marcin Przydacz podkreślił, że przedstawiciele państwa powinni znać główne kierunki polityki w sprawach związanych z odstraszaniem nuklearnym. Miejscowość Paweł Zalewski zaznaczył natomiast, że Polska nie planuje przechowywania głowic nuklearnych na swoim terytorium, ale chce aktywnie uczestniczyć w programie odstraszania NATO. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Szczecinie, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Poznaniu termometry wskazują 16 stopni. Stolica Polski, Warszawa, zmierzyła 14 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie, we Wrocławiu, odnotowano 15 stopni i lekki deszcz. W południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi odpowiednio 13 i 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: 8 rano, moje Radio 24, piątek. Ja się cieszę, dlatego że nareszcie rozpocznie się weekend. Trochę się nie mogę doczekać. Ciekawe, jaka będzie pogoda.

Są też takie poranne przypadłości, że człowiek sobie wczoraj obiecał, miałem wstać, zrobić jogę, potem wyjść pobiegać, a skończyło się jak zawsze na scrollowaniu memów. A ja tam uważam, że takie poranne lenistwo, za czym ten dzień na dobre się rozpędzi, jest właściwe, a nawet wskazane. Niech towarzyszy mu muzyka w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Zabrca, z uwagi na demontaż bramownic, czasowo zajęty jest prawy pas ruchu w kierunku Krakowa i Wrocławia. Na drodze ekspresowej S19 między węzłami Rzeszów Zachód a Świlcza trwają remonty mostów, co powoduje wyłączenie prawej jezdni oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na autostradzie A18 w Węźle Olszyna występuje zwężenie jezdni ze względu na kontrole graniczne. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Są takie naczynia poranne. I wcale nie chodzi mi o nocnik, raczej o kubek. Kubek na kawę. Często okazuje się, zwłaszcza w biurach, że kubek na kawę powinien mieć przynajmniej pojemność wiadra. A jak tam u was w biurze albo w korpo? Zwykły kubeczek? Może małe espresso? A może 15 litrów byłoby najlepszym rozmiarem?

Jak jesteśmy mali, to wierzymy w magię, a jak jesteśmy dorośli, to przestajemy w nią wierzyć z jednym małym wyjątkiem. Klucze do auta posiadają zdolność teleportacji magicznej w najciemniejsze zakamarki domu. Zwłaszcza jak się spieszymy, jest rano i już trzeba iść, a tych kluczy dalej nie ma. Ludzie już wymyślili takie tamte tagi różne, albo taki alarm do kluczy. No, by wam się dzisiaj nic takiego nie przytrafiło. Zostańcie z moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary meteorologiczne dla Polski. Na północy kraju, w Szczecinie, odnotowano 18 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Gdańsku termometry wskazują 15 stopni. W zachodniej i centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, temperatura wynosi 16 stopni. Stolica Polski, Warszawa, odnotowała 14 stopni Celsjusza. Na południu i wschodnim krańcu kraju temperatury są niższe. W Krakowie jest 13, a w Suwałkach i Rzeszowie 12 stopni. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie przy 15 stopniach występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Talk. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Szef amerykańskiego wywiadu John Ratcliffe udał się do Moskwy w celu prywatnego przekazania ponurej oceny sytuacji związanej z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Według doniesień dziennika New York Times, szef CIA wezwał Rosję do podpisania porozumienia mającego zakończyć trwający konflikt. Administracja Donalda Trumpa dąży obecnie do wznowienia negocjacji, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Prezydent Trump oświadczył jednocześnie, że według jego ustaleń Rosja nie zaatakuje terytorium państw NATO. W polskiej polityce obronnej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził zainteresowanie kraju udziałem w programie NATO Nuclear Sharing oraz rozmowach dotyczących europejskiego parasola nuklearnego. Marcin Przydacz podkreślił, że przedstawiciele państwa powinni znać główne kierunki polityki w sprawach związanych z odstraszaniem nuklearnym. Miejscowość Paweł Zalewski zaznaczył natomiast, że Polska nie planuje przechowywania głowic nuklearnych na swoim terytorium, ale chce aktywnie uczestniczyć w programie odstraszania NATO. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju w Gdańsku odnotowano 17 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i silnym wietrze, natomiast w Szczecinie temperatura wzrosła do 19 stopni. W zachodniej i centralnej Polsce, w tym w Poznaniu, Wrocławiu oraz Gorzowie, panuje podobna aura, jest sucho, a termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. Na południu i wschodnim krańcu Polski temperatury są nieco niższe. W Warszawie odnotowano 16 stopni, w Krakowie 15, a w Rzeszowie 14 stopni. W Suwałkach panuje spokojniejsza aura z temperaturą 15 stopni Celsjusza i słabym wiatrem.

Jechać do pracy dzisiaj, tylko się przejść, jak się idzie, to korków nie ma, ale można zmoknąć. Z drugiej strony nie trzeba się denerwować, nie trzeba pilnować prędkości, no ale można się spóźnić. Jaki wasz wybór na dzisiaj? Idziecie czy jedziecie? Podzielcie się.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Zabrca trwają prace związane z demontażem bramownic, co powoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w obu kierunkach. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie Szewc trwa wymiana dylatacji. Na drodze krajowej Lika 11 na odcinku Rogoźno garbatka uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym wymuszają ograniczenie prędkości oraz obowiązkowy postój przed przejazdem. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Jak to się tak dziwnie składa, że zawsze z samego rana brakuje nam tych mitycznych 5 minut? I gdzie je znaleźć? Albo inaczej, gdzie one się gubią? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że najbliższe 4 minuty wypełni dobra muzyka w moje Radio 24.

Ciekawe, czy jak ktoś pije tyle kawy, co ja, tak mniej więcej 2 do 6 rano, no może 6:15, a potem jeszcze co najmniej 3, to już nie zakrawa trochę na uzależnienie. Może zwykły nawyk, a może to już regularny nauk. Nie wiem, może pójdę się przebadać, ale to jak wypiję kawę. Zostań z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski w Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i dość silnym wietrze. W Szczecinie temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. W centralnych i zachodnich regionach, w Poznaniu oraz we Wrocławiu, termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Stolica Polski, Warszawa, może liczyć się z 19 stopniami Celsjusza. Na południu i wschodzie kraju Panin. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach temperatura oscyluje między 17 a 18 stopniami Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Szef amerykańskiego wywiadu John Ratcliffe udał się do Moskwy w celu prywatnego przekazania ponurej oceny sytuacji związanej z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Według doniesień dziennika New York Times, szef CIA wezwał Rosję do podpisania porozumienia mającego zakończyć trwający konflikt. Administracja Donalda Trumpa dąży obecnie do wznowienia negocjacji, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny. Prezydent Trump oświadczył jednocześnie, że według jego ustaleń Rosja nie zaatakuje terytorium państw NATO. W polskiej polityce obronnej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził zainteresowanie kraju udziałem w programie NATO Nuclear Sharing oraz rozmowach dotyczących europejskiego parasola nuklearnego. Marcin Przydacz podkreślił, że przedstawiciele państwa powinni znać główne kierunki polityki w sprawach związanych z odstraszaniem nuklearnym. Miejscowość Paweł Zalewski zaznaczył natomiast, że Polska nie planuje przechowywania głowic nuklearnych na swoim terytorium, ale chce aktywnie uczestniczyć w programie odstraszania NATO. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski w Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i dość silnym wietrze. W Szczecinie temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. W centralnych i zachodnich regionach, w Poznaniu oraz we Wrocławiu, termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Stolica Polski, Warszawa, może liczyć się z 19 stopniami Celsjusza. Na południu i wschodzie kraju Panin. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach temperatura oscyluje między 17 a 18 stopniami Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Mazowsze w dwie minuty, codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia, szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No
1: właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

Słuchasz Moje Radio 24.

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Bilans ofiar powodzi w Nepalu i Tybecie wzrósł do 472, a niemal 1000 osób uznaje się za zaginione. Na granicy Nepalu i Chin po zawaleniu się lodowca powstało jezioro, które zaczęło przelewać się przez zaporę z gruzu. Zbiornik utworzony przez osuwisko osiągnął 2,5 miliona metrów sześciennych wody, a kolejne miliony mogą napłynąć wraz z prognozowanymi opadami. Nepal odmówił przyjęcia zagranicznych zespołów ratowniczych, mimo zaoferowanej pomocy między innymi przez Stany Zjednoczone. W kolejnych wiadomościach Przemysław Kral, szef Zonda Krypto, miał próbować pomóc Marcinowi Romanowskiemu w uzyskaniu azylu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Proces założenia spółki i uzyskania wizy rezydencyjnej w tym kraju napotkał problemy z powodu zaostrzenia przepisów dotyczących osób eksponowanych politycznie oraz wysokiej rozpoznawalności nazwiska Romanowskiego w bazach danych. Mecenas Bartosz Lewandowski zakończył współpracę z Przemysławem Kralem, a jego pełnomocnictwa przejęli Jacek Dubuj i Roman Giertych. Po wyjeździe z Węgier miejsce pobytu Marcina Romanowskiego pozostaje nieznane, a jego rzekomy pobyt w Naddniestrzu budzi wątpliwości prokuratury krajowej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski w Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i dość silnym wietrze. W Szczecinie temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. W centralnych i zachodnich regionach, w Poznaniu oraz we Wrocławiu, termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Stolica Polski, Warszawa, może liczyć się z 19 stopniami Celsjusza. Na południu i wschodzie kraju Panin. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach temperatura oscyluje między 17 a 18 stopniami Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: 11, czyli czas zacząć 60 minut tylko i wyłącznie z klasycznymi hitami w Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny na antenie Moje Radio 24. Islandia wyraża niepokój przed unijnym referendum, obawiając się wystąpienia sytuacji analogicznej do Brexitu. Równocześnie Szkocja ponownie podnosi kwestię walki o niepodległość. W ramach polityki klimatycznej Unia Europejska intensywnie działa w regionie Arktyki, rywalizując z mocarstwami o wpływy oraz poszukiwanie nowych członków. W kraju Donald Tusk przed posiedzeniem rządu ocenił sprawę zonda krypto jako budzącą poważne obawy i zapowiedział, że jej wyjaśnianie może ujawnić kolejne niepokojące fakty. Premier zapowiedział złożenie wniosku o ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem do ustawy dotyczącej rynku kryptowalut. Szef rządu skrytykował Mateusza Morawieckiego i innych polityków, sugerując ich udział w nieprawidłowościach związanych z aferą zonda krypto. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Gdańsku temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i dość silnym wietrze. W pozostałych miastach, w tym w Szczecinie, Poznaniu oraz Warszawie i Wrocławiu, odnotowano temperaturę od 18 do 21 stopni Celsjusza przy suchym niebie.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prosto dróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni, to tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze to w dwie minuty.

0: tu visime Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio.

0: wszystko wezmą.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
3: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Po śmierci króla Haralda V tron norweski objął jego syn Haakon. Nowy monarcha przyjął imię król Haakon, ósemka na cześć swojego pradziadka. Małżonka Haakona, Met Marit, została królową, a ich córka Ingrid Aleksandra jest nową następczynią tronu. Nowy władca był przygotowany do pełnienia roli monarchy przez większość życia i wielokrotnie zastępował ojca jako regent. Na Dolnym Śląsku służby realizują działania mające na celu pomoc osobom dotkniętym skutkami powodzi, ponieważ wielka woda zniszczyła wiele osad. Z Nepalu docierają dramatyczne relacje ocalałych osób po katastrofie. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 20 do 23 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz przy silnym wietrze. W pozostałych częściach kraju, w tym w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, panuje sucha aura przy dość silnym wietrze. W regionach południowym i wschodnim, w tym w Krakowie, Suwałkach oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 20 do 22 stopni przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1018 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 13, rozpoczynamy czas na wasze pozdrowienia na naszej antenie. Wybierajcie także piosenki. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać się, a ja już zadbam o to, żeby wasza dedykacja pojawiła się na

o 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pamiętacie czasy, kiedy playlisty układało się w głowie, a nie w algorytmach? My dalej tak robimy. Szukamy tych emocji, które pamiętacie z pierwszych koncertów i przegrywanych kaset. Wracamy do domu. Moje Radio 24.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 00 68. Nagraj się i lecisz. 22 602 00 68.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 00 68 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 00 68.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Po śmierci króla Haralda V tron norweski objął jego syn Haakon. Nowy monarcha przyjął imię król Haakon, ósemka na cześć swojego pradziadka. Małżonka Haakona, Met Marit, została królową, a ich córka Ingrid Aleksandra jest nową następczynią tronu. Nowy władca był przygotowany do pełnienia roli monarchy przez większość życia i wielokrotnie zastępował ojca jako regent. Na Dolnym Śląsku służby realizują działania mające na celu pomoc osobom dotkniętym skutkami powodzi, ponieważ wielka woda zniszczyła wiele osad. Z Nepalu docierają dramatyczne relacje ocalałych osób po katastrofie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 22 do 24 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz i silny wiatr przy temperaturze 23 stopni. W Szczecinie termometr pokazuje 22 stopnie. Jest sucho, ale wieje dość silny wiatr. W centralnej części kraju, Panin. W Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu temperatura wynosi od 23 do 24 stopni Celsjusza przy suchym niebie i wyraźnym wietrze. Na południu i wschodnim pasie kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, termometry wskazują wartości od 21 do 23 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Piątek 14, a spraw komuś przyjemność i wyślij mu za naszym pośrednictwem muzyczną dedykację. Wystarczy, że zadzwonisz. 22 602 0068.
2: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

mnie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

Nie musisz być gwiazdą, żeby wejść na antenę. Wystarczy, że trafisz w numer 22 602 00 68. Resztę zrobi magia albo przypadek. 22 602 00 68.

Zauważyliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powrotów.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W lipcu w pobliżu Tajwanu odnotowano 244 chińskie jednostki, co stanowi znaczący wzrost liczby statków względem poprzednich miesięcy. Chińskie jednostki prowadziły działania uznawane za taktykę szarej strefy, skupiając się przede wszystkim na zbieraniu danych hydrograficznych. Wojsko tajwańskie przeprowadziło symulację obrony na wyspach Penghu oraz przetestowało ograniczenie dostępu do internetu w sytuacjach kryzysowych. Siły obronne Ukrainy dokonały zniszczenia rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-95MS i przeprowadziły atak na rafinerię ropy naftowej w obwodzie Jarosławskiej miejscowości według Wołodymyra Zełenskiego. Działania te były bezpośrednią odpowiedzią na rosyjskie uderzenia i miały na celu pokazanie Rosjanom skutków prowadzonej przez nich wojny. W Kijowie ogłoszono 13 alarmów przeciwlotniczych w ciągu doby, co stanowi najwyższą liczbę od początku rosyjskiej inwazji. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury między 21 a 26 stopniami Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 23 stopnie, przy czym w Gdańsku występuje lekki deszcz. W zachodniej i centralnej części kraju, Panin? W Poznaniu i Wrocławiu jest cieplej, od 25 do 26 stopni Celsjusza. Na południu oraz wschodnim krańcu Polski temperatury wahają się od 21 do 25 stopni. W większości regionów panuje sucha pogoda, a średnie ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 15, czyli tylko godzina pozostała wam na to, żeby powiedzieć nam, co powinniśmy zagrać przed czwartą. 22 602 0068.

Teraz coś z kroniki kryminalnej. Otóż Janusz G. wybił szybę w samochodzie, by ukraść z niego świeżaka. Niestety wpadł w szał, gdy okazało się, że to nie świeżak, tylko prawdziwy kalafior. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie mają kalafior zamiast mózgu. Moje Radio 24, zostańcie z nami.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

Masz coś ważnego do powiedzenia światu? Świetnie, zrób to do naszego automatu. On ma zawsze czas. 22 602 0068. Zostaw pozdrowienia, zanim sztuczna inteligencja zrobi to za ciebie. 22 602 0068.

Mówi się, że w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

o 23 zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do pierwszej w nocy w moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: We Francji trwa potężny kryzys spowodowany ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Rząd wezwał na pomoc listonoszy, podczas gdy gwałtowne burze wywołały chaos w krajach bałtyckich i powaliły drzewa z korzeniami. Sytuacja we Francji jest określana jako apokaliptyczna. Doszło tam do jednej z największych ewakuacji w historii, a pożary strawiły tysiące hektarów ziemi. W związku z zaistniałą sytuacją zatrzymano 59 osób. W polskim parlamencie Sejm przeprowadzi głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącym usług. W polskim parlamencie Sejm przeprowadzi głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącym ustawy o rynku kryptowalut. Marszałek Włodzimierz Czarasty zapowiedział, że głosowanie dotyczy odrzucenia działań mafijnych oraz łapownictwa związanego z tą ustawą.

Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie wetował projekt rządowy, argumentując, że jego propozycje mające poprawić skuteczność ochrony przed przestępstwami nie zostały uwzględnione przez rząd. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 23 stopnie Celsjusza przy lekkim deszczu. Natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 24 stopnie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 24 do 26 stopni Celsjusza. Najciekłe warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometry wskazują 28 stopni. Na południu oraz wschodzie kraju temperatury wahają się między 25 a 26 stopniami, natomiast w Suwałkach odnotowano najniższą wartość wynoszącą 20 stopni Celsjusza. W większości regionów towarzyszy pogodzie dość silny wiatr.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 16, słuchasz moje Radio 24. Kończymy tą pracę na ten tydzień. Zbieramy się pomału, ale skutecznie.

0: Pytacie czasem, dlaczego gramy tę właśnie wersję albo ten konkretny rocznik. Odpowiedź jest prosta, bo w muzyce detale, moim zdaniem przynajmniej, robią różnicę. Szukamy tych smaczków, których nie znajdziecie w masowych playlistach. To jest Moje Radio 24, autorska selekcja, której możecie zaufać.
1: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

Chciałbym móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Rudy Śląskiej trwa demontaż bramownic Witol, co powoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku na Kraków i Wrocław. Na drodze ekspresowej S86 na odcinku między Katowicami a Sosnowicem trwają prace przy budowie ekranów dźwiękochłonnych. Zamknięty jest lewy pas awaryjny w kierunku Będzina. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie, muzyka, która łączy pokolenia.

A od 23 codziennie robimy klimat pościelowe. Spokojniej, bliżej i tak bardziej na noc. Zostań z nami aż do pierwszej.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Waldemar Żurek oświadczył, że Trybunał Konstytucyjny nie otrzyma środków finansowych z budżetu państwa na rok 2027 ze względu na niewłaściwe złożenie planu dochodów i wydatków tej instytucji. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów Andrzej Domański oraz Hanna Majszczyk poinformowali, że do resortu nie wpłynął skuteczny dokument planu finansowego Trybunału, co skutkuje brakiem środków w projekcie budżetu. Trybunał Konstytucyjny zaprzeczył tym twierdzeniom, podając, że 30 lipca przekazano wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prokuratura Krajowa poinformowała, że czynności z udziałem Radosława Popłęcimia w Śląskim Wydziale PSPKAK zostały zakończone i na piątek zaplanowano briefing prasowy. Policjanci zatrzymali prezesa PKOL, Radosława Pani, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli kosztem innych w związku z aferą Zonda Krypto. Medialne doniesienia wskazują, że Radosław Pejczej miał otrzymać od prezesa upadłej giełdy kryptowalut prezenty, jednak mężczyzna zapewniał, że zegarek zakupił samodzielnie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 24 stopnie Celsjusza przy lekkim deszczu i silnym wietrze, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 24 stopnie przy suchych warunkach. W centralnej części kraju, w Poznaniu, termometr pokazuje 26 stopni przy dość silnym wietrze, a w Warszawie 25 stopni. Na południu Polski najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 28 stopni Celsjusza. Natomiast w Krakowie odnotowano 27 stopni. W Rzeszowie termometr pokazuje 25 stopni przy dość silnym wietrze, a w Suwałkach temperatura wynosi 21 stopni.

Kościelowe startują o 23:00. Muzyka na noc, na myśli, no i na... sam wiesz na co. Do pierwszej nocy w każdym razie. Lecimy razem.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku Pyrzowice, Piekary Śląskie, zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w kierunku Łodzi. Na drodze ekspresowej S6 na węźle Gdańsk-Południe trwają prace związane z budową drogi obwodnica metropolitalna Trójmiasta. Możliwe są naprzemienne zwężenia łącznic na całym węźle Gdańsk-Południe. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze krajowej DAKTA 29, na odcinku Krosno-Odrzański, Polupin, ze względu na zły stan techniczny drogi wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno-Odrzański na ulicach Chrobrego, Trakt Książęcy oraz Bohaterów Wojska Polskiego od kilometra 54 plus 620. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

dobra produkcja zasługuje na dobre brzmienie. Dbamy o to, by każdy bas i każde muśnięcie struny brzmiało u Was tak, jak zaplanował to producent w studio. Moje Radio 24, audiofilski spokój w środku dnia.

Ostatnio odwoziłem znajomych na pociąg do Gdańska. Nie wiem, jak to się stało, ale byliśmy przed czasem, a przecież zawsze jest to samo. Pociąg Intercity z jest opóźniony o 45 minut. Opóźnienie może się zwiększyć lub zwiększyć. Za opóźnienie przepraszamy, lol. I teraz uwaga. Pociąg przybył punktualnie, odjechał i przybył też o czasie. Uważam, że PKP nie może sobie tak po prostu pozwalać na tego typu ekscesy. Człowieka latami przyzwyczajali, można powiedzieć, że nawet wytrenowali, a teraz bez ostrzeżenia trzymają się rozkładu jazdy. To jest skandal i moim zdaniem absolutnie niedopuszczalny.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Waldemar Żurek oświadczył, że Trybunał Konstytucyjny nie otrzyma środków finansowych z budżetu państwa na rok 2027 ze względu na niewłaściwe złożenie planu dochodów i wydatków tej instytucji. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów Andrzej Domański oraz Hanna Majszczyk poinformowali, że do resortu nie wpłynął skuteczny dokument planu finansowego Trybunału, co skutkuje brakiem środków w projekcie budżetu. Trybunał Konstytucyjny zaprzeczył tym twierdzeniom, podając, że 30 lipca przekazano wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prokuratura Krajowa poinformowała, że czynności z udziałem Radosława Popończyna w Śląskim Wydziale PSPKAK zostały zakończone i na piątek zaplanowano briefing prasowy. Policjanci zatrzymali prezesa PKOL, Radosława Pani, który usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli kosztem innych w związku z aferą Zonda Krypto. Medialne doniesienia wskazują, że Radosław Pani miał otrzymać od prezesa upadłej giełdy kryptowalut prezenty, jednak mężczyzna zapewniał, że zegarek zakupił samodzielnie. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 23 stopnie Celsjusza przy lekkim deszczu i silnym wietrze. W pozostałych miastach północnych oraz w Poznaniu temperatura wynosi od 24 do 25 stopni przy dość silnym wietrze. Stolica Polski, Warszawa, notuje 24 stopnie Celsjusza. Najcieplejsze termometry odczytują się na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest 28 stopni. Na wschodzie kraju, w Suwałkach, temperatura wynosi 20 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Są stacje, które chcą Cię koniecznie obudzić wrzaskiem. My wolimy to robić dobrą energią. Spokojne wejście w godzinę, rytm dopasowany do Twojego tętna i zero zbędnego lania wody. Zapraszam na kolejną godzinę w moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Balice I do węzła Kraków Południe, prowadzone są prace przy krawędziach jezdni, co powoduje zwężenia po prawej lub lewej stronie. Na drodze ekspresowej S61, na odcinku Ostrów Mazowiecka, Łomża występuje uskok na całej szerokości jezdni. Prędkość jest ograniczona do 70 km na godzinę. Na drodze krajowej K11 w między Rogoźnem a Garbatką, ze względu na uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym, obowiązują ograniczenia prędkości oraz znak stop przed przejazdem. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

o 12:30 i 10:30. Tyle, że wieczorem zaglądamy tam, gdzie zwykle się nie zagląda. Mazowsze w 2 minuty. Krótko, ale treściwie. Sprawdź koniecznie Włącz Moje Radio 24.

Bój tylko pójść na zwolnienie. Nagle szef zamawia sushi dla wszystkich, CBŚ aresztuje księgową, a papież wpada z wizytą. No i powiedzcie sami, wolicie spokój czy trochę emocji w pracy? Zajrzyj na moje radio24.pl i napisz w komentarzu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto aktualny serwis informacyjny Moje Radio 24. W Europie wybuchła burza polityczna po wpisie Donalda Trumpa dotyczący sytuacji migracyjnej. Sytuacja spowodowała poruszenie we Włoszech oraz chaos w Ceucie, co wymusiło reakcję sojuszników. Choć Koalicja Obywatelska konfrontuje się z PiS-em, brakuje większości głosów, a kluczowe role odgrywają mniejsze partie polityczne. Głównym punktem debaty jest pilne odesłanie migrantów daleko poza granice kontynentu. W kraju minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał informacje dotyczące wniosku prokuratury o tymczasowym aresztowaniu Radosława Piesiewicza na 3 miesiące. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijnego został zatrzymany w czwartek i usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej płatnej protekcji oraz działań na szkodę wierzycieli spółki Zonda Krypto. Według ustaleń, Piesiewicz miał otrzymać od prezesa tej firmy wartościowy zegarek oraz inne prezenty w zamianę za wstawiennictwo w sprawach spółki. Radosław Piesiewicz utrzymuje jednak stanowisko, że za otrzymany przedmiot zapłacił samodzielnie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju w Gdańsku odnotowujemy 23 stopnie Celsjusza przy lekkim deszczu i dość silnym wietrze. Natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 24 stopnie przy suchym niebie. W centralnej części Polski, w Warszawie oraz Poznaniu, panuje sucha aura z umiarkowanym wiatrem. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometr wskazuje 29 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, pogoda jest sucha przy dość silnym wietrze, natomiast w Suwałkach temperatura wynosi obecnie 20 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: zawsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, aby skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry. Oto aktualny serwis informacyjny Moje Radio 24. W Europie wybuchła burza polityczna po wpisie Donalda Trumpa dotyczący sytuacji migracyjnej. Sytuacja spowodowała poruszenie we Włoszech oraz chaos w Ceucie, co wymusiło reakcję sojuszników. Choć Koalicja Obywatelska konfrontuje się z PiS-em, brakuje większości głosów, a kluczowe role odgrywają mniejsze partie polityczne. Głównym punktem debaty jest pilne odesłanie migrantów daleko poza granice kontynentu. W kraju minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał informacje dotyczące wniosku prokuratury o tymczasowym aresztowaniu Radosława Piesiewicza na 3 miesiące. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijnego został zatrzymany w czwartek i usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej płatnej protekcji oraz działań na szkodę wierzycieli spółki Zonda Krypto. Według ustaleń, Piesiewicz miał otrzymać od prezesa tej firmy wartościowy zegarek oraz inne prezenty w zamianę za wstawiennictwo w sprawach spółki. Radosław Piesiewicz utrzymuje jednak stanowisko, że za otrzymany przedmiot zapłacił samodzielnie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza przy lekkim deszczu i dość silnym wietrze. W Szczecinie termometr pokazuje 23 stopnie przy suchej pogodzie. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, odnotowano odpowiednio 25 i 23 stopnie Celsjusza. Najcieplejsze temperatury zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie jest 29 stopni. Na południu, w Krakowie mamy 26 stopni, a w Rzeszów 23 przy dość silnym wietrze. Suwałki pozostają chłodniejsze, 20 stopni. Natomiast w Gorzowie temperatura wynosi 22 stopnie.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana.
1: Jaki?
2: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzdżonem na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę Starej Jedlni, obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w Słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty, czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów, to hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze: młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się...
1: Historia jednej piosenki.
2: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza: to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek: frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno: nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: Historia jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka, wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

powodem tego, że jestem, że żyję, wyrzucam paranoję.

się wstydzisz. To jest mój krzyk, mój głos, moje życie. W tych słowach chcę usłyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję. Bez znieczulenia sam siebie strzelam. Tracę siły, czuję, że przegrywam.

szukał winnych. Wiem, jak zginął eks, popiół szkoły.

połamane kwiaty, które żyją samotnie, każdego z nas wiatr kiedyś dotknie. Połamane kwiaty, które żyją samotnie, każdego z nas wiatr kiedyś dotknie. Połamane kwiaty żyją samotnie.

0: mej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?
0: I

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Słuchasz moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: To jest moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: Słuchasz
2: moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: To jest moje Radio 24.

pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki

0: pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Kościelowe piosenki do kochania.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
0: To jest Moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: Moje Radio 24.
1: Pościelowe. Piosenki do kochania.
2: Pościelowe.
1: Piosenki do kochania.
2: Pościelowe.
1: Piosenki do kochania.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania.

0: Moje Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.

0: moje, Radio 24.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
0: To jest moje Radio 24.

0: Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.

0: moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
2: Kościelowe piosenki do kochania.
0: To jest moje Radio 24.
1: Kościelowe piosenki do kochania.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania,
1: pościelowe,
0: piosenki do kochania.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania, pościelowe, piosenki do kochania.

0: Moje Radio 24.
1: Kościelowe. Piosenki do kochania.
2: Kościelowe.
1: Piosenki do kochania.
2: Kościelowe.
1: Piosenki do kochania.
0: To jest Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania. Pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do
1: kochania.
0: Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
1: Pościelowe.
0: Piosenki do kochania.
2: To jest Moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
1: Pościelowe
0: piosenki do kochania.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania. Pościelowe piosenki do kochania.
1: Pościelowe piosenki do kochania.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.